0: Wap koute New York Creole.
1: Fwa tout moun yo kampe, fè yon bagay se yo se san deklare.